0: Detské rádio.
1: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.